Oslaka, slobodo, ojeba, odvaga, oslaka, slobodo, ojeba, odvaga, oslaka, slobodo. Grazie.